0: Arjan, ale ale, glasba Made in Slovenija, zdaj pa Fisher in Toes and I, Favor.
1: Mi smo Salomon.